Witaw, pamukit, Mordekaja piwna. Filatów. Filatów i kalów. Fiat. Fiat i...